0: toczyć beczkę piwa.
1: W górę wszyscy hej!
0: W rejs tam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać, chłopcy, w rejs.

serca wąwują krew, to żył ostatni, to żagiel nasz. Pozostał za nami skagę.

żegnały przez łzy. Gdyśmy po porcie na morze szli, kochałem je obie, tę z Jones i tę z Pierre.

siedzę sobie ze szpadelkiem, babki z piasku kroję. Pytam, czyje jesteś może? A ono mówi, twoje małe, twoje.

wtedy, mój Boże. Gdzieś na chwilę znikną ludzie, będę ja i może. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś morze, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś morze, a ono powie twoje.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ej, chłopcy, czas już wyjść.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Abyś, Margo, tak mówił, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, jak spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały.

0: ベレベ
1: ベレベ
2: Hejho, wybieraj ją, poderwij ją. Hejho, wybieraj ją, że hej. Hejho, wybieraj ją, poderwij ją. Hejho, wybieraj ją, że hej.
3: Gdy do portu przybijemy,
2: wybieraj ją, poderwij ją.
3: Zaraz w miasto uderzymy,
2: wybieraj ją, że hej.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Przywiozłem ci z morza krzyż szczerozłoty z południowego nieba.

muszelkę, taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

dzieje miłość, niczyim będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

Gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

grabarz marzeń pochowa jeszcze jeden niedośniony sen. Świt, blady grabarz marzeń

0: No i chyba w perze we mnie wezmę rejzjak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Chcę zobaczyć cię znowu.
1: Odchodzi!
2: Raz!
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Nie odchodzi!
2: Dwa!
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Dobra, do domu, panowie!
2: Dobra, dobra.
3: Cool, ja.

Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Minął tydzień i już porcik, bar i piwo słodko niańczy. Ech, Hiszpance jakiejś dałem porwać się. A wieczorem przy kolacji chłopcy śpiewać chcą, potańczyć. Ja gitarę

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

że dziś nieposłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamiętam.

sprowadza przyjaciół i głos. Daj im zginąć wśród fal dobry los. Od swidów, majaków ucieka jak tchórz. Dziś przyjaciół nie po.

gdzieś czar. Knajpa w uszy mu wciska swój gwar i uciekł, lecz zaraz za progiem tuż, tuż w oczy wiatr miecie.

Więc mówię, pijmy grog, nasz żołnierz.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

co godzina. Każdy z nas już wiedział wszystko, chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

zabrał ci je. Możesz pijany czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

żeglugi, w każdym porcie zaciągał długi. Gdy zawijał do portu, to po prostu dla sportu tu pożyczył tysiąc tam drugi. O la la, o la la, o la la. Tysiąc funtów pożyczył w Londynie, tysiąc lirów pożyczył w Messynie, tysiąc franków w Maroku, tysiąc batów w Bangkoku, tysiąc złotych, gdy płynął przez Gdynię. O la la, o la la, o la la. I tak coraz bogatszy się stawał, uważając za pyszny to kawał. Gdy pożyczył, to nagle wiatru nabierał w żagle i odpływał i nie oddawał. O la la, o la la, o la la. Klnął go Włosi, Anglicy, Syjamczycy i Polacy, i Marokańczycy. Gdyby wrócił raz drugi, gdzie zaciągnął swe długi, srogo tam się z nim każdy pojechał.

Więc choć w swym kapitańskim kubryku różnych dewiz zgromadził bez liku, nigdzie przybić nie może, tylko błądzi wciąż morzem wyprzedzonym.

nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

za mną chodził wciąż. Właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił, zlany ropą silnik w zęzach gnił. Pił tam z grubej rury księżycowy strój, nawet chief mechanik podstawiał słój, mówiąc, gdyby nawet pęknął wał, to ja dalej będę sobie gnał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę to

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko

0: mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki warczak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Nero suszy, a panienek nie brak tu przez

wdzięczy się. Lśni jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Wszechlaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orsa pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie.

W końcu przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz orsy, spadaj tak. Opłyń horny, wracaj tu.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatru śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód. Raz stary Zejman w Gdyni żył.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy

0: losy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy w rejs.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!

0: dans ses bras.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.

wojska, w nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć snój, sztorm jak wdziewasz stary swój, sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt, jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stara chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć,

masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć,

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ty jesteś kliprem sławnym, Katy Sark czy Betylu. W Pacyfiku portach gwarnych nie zachuczy.

Johnny musiał wyjechać, więc napoił Mustanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga. Jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście

0: gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie

wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy.

0: fale chrup. Nagle huk dał się słyszeć, jakby pęk przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz się nie uradował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Kilka chwil poszedł statek na dno.
0: Tysiąco ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez nie jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał.

blisko ciał, za tonęłż z morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj

0: zasadę na
1: to.
2: 1100 ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Ojejejoj!
2: 1100 ciał zatonęło wśród morskich fal, w kilka chwil poszedł statek na dno.
3: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy 2, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dwie, ja stawiam. Czy mi kompani ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dwie, ja stawiam. A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam. Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kubel na stół, ja stawiam. Czy pala mnie w górę niesie, czy w dół, ja stawiam. Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół.

0: i żywe srebro ładuj na dek.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie czuj tytoniu, gdy praca wre.
0: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie czuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, sportowy idziemy, nim stanie świt.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

grać. Nic właściwie się nie stało. Świat

pamiętam, jak był dziś. Od Belgian Rock szedł śnieżny skwał, horyzont ginął mi. Od lodu ciężki statek nasz przechylę.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

młodęcych marzeń, co zostaje, gdy już twą prawdziwą zna się twarz. O raczej twoim

0: nim żagle w słońcu błysną porannym, nie żałuj złota, weź razy dwa.
1: A potem znowu ruszać w morze, hej do żagli, hej do dział. Każdy pomyśli, ach daj Boże, znów poczuć miękkość damskich

kiedy naszkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: dookoła horn, poczuć siłę swoich rąk.
1: Słyszę w głowie ryk potężnych fal, myślimy wędrują w sinomorską dal, gdzieś na

0: poczuć siłę swoich rąk.
1: Mrożny wiatr i mgła mi bije twarz, wciska się pod kaptur, żyć nie daje nam. Przymrużone oczy śledzą nikły blask gwiazd, które

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

ładowniach naszych skarbów moc przeminął bitwy czas. I tylko może stoi w krwi kolejny jeden raz. Okrutny los dość inną bryk, co wzbudził straszny gniew. A tutaj może niesie w dal.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: And this is a little song about don't trusting yellow girls.
2: Okay, okay, okay, okay, okay.
1: And so on.
2: Okay.
1: Well,

kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz

Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas.

mi. Do dziś chętnie wracam do tych chwil, do dziewcząt z tamtych lat i tawernianych sal, gdzie muzyki skocznej rytm ciągle nam dodawał sił, że mogliśmy bawić.

Jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im. Dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, groki, gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc, morza pieśń, zaśpiewaj razem z nami, morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc, morza pieśń, zaśpiewaj razem z nami, morza

Annyna. Przebrasowałem żagiel, ej niezły z siebie roler. Przebrasowałem żagiel, rzuciłem kotwę w pawie.

wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że

gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata.

gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zabyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten sam

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

dziecięce myśli hen z ptakami w niebo mną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tą

myśli hen z ptakami w niebo mgną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń, cichutko patrzą w zachód słońca. I nie daj Boże szczerzącego prężny tors, szukacza przygód.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Traciłem kurs troszkę, dok w dali mi zniknęły.

0: Tak mówię mu, bracie, co z siebie zakiep. Nalej!
1: Hej, hej, załatwię go.
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
1: Dajcie mi czasa do padnego.
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak. Nalej!
1: Hej, hej, załatwię go.
0: Że kiedym się ocknął, leży

więc wiesz, co znaczy morza ryk. Gdy dziewcząt rząd i trunków moc wypłucze kieszeń w mig, to w szklankę grog i wstyd.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

lunetę w ręku miał. Na łodziach to zwisały już z harpunem, każdy stał. No i dmucha tu i dmucha tam, ogromne stado w krom. Harpuny wiosła.

kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. I jest tam morze jak świat szerokie, wiara, nadzieja,

oczekiwanie. Są w nim powroty, łzy i śmiech. Grubiańskie słowa też są i brudne pranie. Wielka wygrana i wielki pech. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie.

Ale grunt, jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku daje.

Będzie taki sam tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą.

Wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Wiek 17, rok 27.

A wiatr żagle złapały, błysnęły armaty z burtowych fort. 9 korabi do walki ruszało. Od strony półwyspu stał

0: dalej.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem kiedy dzim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i do...

no okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod winglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokaj nasz punkt i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingów cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Szynkarz się zgodził, może wziął. Ale poszliśmy dalej z głową.

drugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

domu niby nie ma żadnych zmian, lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze dam.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me, a wróż to wołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: bo ja to.
1: Hej, może me uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me na próżno wołasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd.

i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie

Jak się uprę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

zawsze z Belfastu brud, najdłuższą w świecie parą lód. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek i stokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest ona, powiedz

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: ją.
1: Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu. Więc ja pytam.

0: czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się, że tyle nie było mnie. Więc ja mówię jej: czego znowu chcesz?

nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet. Nikt, obyle co nie czepia się.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja Zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

by zmierzyć w morzu siły swe. Poranna bryza w dal je gna, już wielki wyścig zaczął się.

te teraz wożą fracht. Lecz nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katysa. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienia ciągle

0: Ale nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi ranzore.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover?
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana.

0: dzień i weźmiesz jutro wurdukatów.
1: Jeden dzień.
0: No i jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień.
0: I pochlasz sobie bez obciachu.
1: Jeden dzień.
0: Tylko
1: jeden dzień, mój brachu.
0: Jeden dzień.
1: I tylko

0: czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i ty.

0: dzień pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień
0: i będzie żuba w mio po pachy.
1: Jeden dzień
0: pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień
0: sam przecież chciałeś wleść to gówno.
1: Jeden dzień
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Sali broń jasna mulatka, wej, hej, ciągnij go, irlandzkiego miasta.

wieki, ludzie gadają, co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed depką.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover. I znów noc w Kubryku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
0: Zobaczyłem, jak z rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej, dam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej,

Krzysiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem, spójrz, a dzisiaj czy widzisz znów blady świt nadchodzi.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

prach, praca, bre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najpierw

Dzielny stary na co myśli, wiemy już. Do żagli kurze, a twarz nieprędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate, ty

że komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz, bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany wgląd tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiatr. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz, nie czas.

Tysiąc fal słońca dysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz,

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle, znów masz wiesz.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

gdy skończył, rzekł: słuchajcie dobrze, by życia nie strawić jak ja, kotwicę rzućcie na lądzie, niechaj może zostanie wam w snach. I wtedy jeden z nas spytał:

0: Ciągnij ją,
1: trzymaj te włosy z głowy rwał.
0: Ciąg tyj ne ciąg,
1: bo przed dziobem latał obraz skał.
0: O, ciąg tyj ne ciąg,
1: sternek w żyłach krew zimną miał.
0: Ciąg tyj ne ciąg,
1: kuś na dystans trzymał od tych skał.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Jeżeli życie poznać chcesz, wolności zaznać smak, pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu, gdy ojciec mój opuścił.

Wnet straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła precz: biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

W morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie jej mąż. Zapytał, kim ty jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.